kierowcę zgarną, trzeba zejść brać. To moje proszę knopu, to jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípky najmou ptát. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, jo.